0: Radio Darmstadt.
1: Da.
2: Es ist 15 Uhr.
3: Halo, halo, mówi Justyna Steczkowska. Minęła godzina 15. Nie zapomnijcie napić się dobrej kawy. Halo, halo, mówi Justyna Steczkowska. Minęła godzina 15. Nie zapomnijcie napić się dobrej kawy. Halo, halo, mówi Justyna Steczkowska. Minęła godzina 15.
4: Dann mach mal weiter.
5: Ja, ich bin gerade vorbei.
6: I znowu te schnitzle ze szpinakiem. Mam tego dość.
7: Czas zmienić swoje stare przyzwyczajenia.

Sätze bilde ich mir auf. Gedanken zerbrechen, so bin ich auf. Gedehrt deski do deski, przegapialiśmy nas. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi, którym

kurajkoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki

jakiś 80. W małym bloku cztery kąty. Przytulony leżałem do taty. Twój głos odbiornika na raty. Płynie echo wielkiego futbolu. Płynie dźwięk technikoloru. Mój narrator nadaje z Meksyku, gdy Maradona mijał Anglików.

Tyczkin. Messi, ale skranie. I teraz będzie okazja dla Argentyny. Popatrzmy, czy to będzie dwa. Di Maria! Di

M jak McDonald, mądrość jak Trump Donald, ale słaby rym mi wyszedł, nawet szkoda, ale nie ma co się do przodu cofać. Bo

I w tańcu się nie pierdolił, bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład. I załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda. A ja...